tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.

0: Przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Tak.

0: Borys Szyc.
1: Reklama. You know it's always.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.

0: drżąca powieka
1: i ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Gorące rytmy, taniec pod gołym niebem i mnóstwo pozytywnej energii. Już w najbliższą sobotę, 25 lipca o godzinie 19, Ostrowski Rynek zatańczy w rytm gorącego latino. W programie pokaz grupy Latino Dance i lekcje tańca dla każdego. Wstęp wolny.
4: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj w tej pogodzie bardzo przyjemna zmiana, będzie ciepło. Na razie jest jeszcze tak troszeczkę rzeźko, bo 16-17 stopni na moim radiowym termometrze, ale dzisiaj w godzinach popołudniowych maksymalnie zobaczymy 27. Będzie trochę słońca, będą też chmury, ale bez opadów. Wiatr na razie z południowego zachodu wieje słabo, 11 km na godzinę, niewiele przyspieszy. Na barometrach 1012 hektopaskali, biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Morawiecki i jego zwolennicy poza PiS-em to ponad 40 osób. Ceny paliw dalej w górę, diesel może kosztować ponad 8 zł. Olbrzymi statek wpłynął do gdyńskiego portu, tak dużego nie było tam nigdy dotąd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wczoraj wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa właśnie 44 polityków. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
5: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
4: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Dron nad Rumunią zestrzelony przez myśliwiec F-16.
6: Ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
4: Mówił rumuński prezydent Nikus Ordan. W tym samym czasie w ukraińskiej stolicy był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Nie zatrzymają się wzrosty cen, tak uważają eksperci z ePetrol. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków. A także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest większy popyt na paliwa. Jürgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrały z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku też imponuje, wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam zostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Od samego rana również spieszę z informacją, że w kalendarzu 25 lipca, że to sobota, że 206 dzień roku, do końca 159. No i podobnie, jeżeli chodzi o same wakacje, przepraszam, nie wakacje, a lato. Do końca tego astronomicznego lata pozostało dni 59, a ten dzień z zachodem słońca będzie się kończył o 20:49. Ja część tego dnia spędzę z Wami, Karolina Romka, z tej strony mikrofonu. Witajcie, cześć. Ciekawa jestem, kto z Was w pracy. No to łączę się w bólu. Są tacy, którzy w drogę już się wybrali na urlop na przykład, albo na jakiś, jak to mówią ładnie, city break, czyli krótką, małą przerwę, czy w mieście, czy gdzieś w zieleni, nie wiem, w każdym razie jedźcie ostrożnie. Pamiętajcie, dzisiaj dzień bezpiecznego kierowcy. Niech to będzie bezpieczny dzień dla kierowców i nie tylko dzisiaj, nie tylko od święta. To co? Ja Wam zagram coś przyjemnego na początek tego dnia.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.

0: I to jest fajne hasło od samego rana. Co ty na to? No ja na to jak na lato. Lato jest, lato przyszło, lato jest z nami i teraz będzie także pogodowo bardzo przyjemnie, bo przecież w końcu nam się temperatura poprawi. Ja wiem, że wśród was są tacy, którzy wolaliby, żeby było chłodniej, no ale wiecie, jednak jest taka pora roku, w której no wypadałoby, żeby było zimno, jak ktoś kiedyś powiedział. Jak jest zima, to jest zimno, no to z kolei jak jest lato, no to chyba też, prawda? Dzisiaj 26 stopni, dużo słońca, jutro nawet 30, chociaż nieco się pochmurzy. No dobra, coś tam synoptycy przebąkują, że w poniedziałek spadnie nieca temperatura i popada, ale spokojnie, to tylko poniedziałek, wtorek mają być chłodniejsze, a później kolejny tydzień, no to tutaj już możecie wyciągać bikini, kąpielówki i udawać się na Rodos, bo powyżej 30 stopni na pewno zobaczymy. I tak przez tydzień będzie nam się ciągnęło, w kolejnym może coś się popaskudzi, ale ja myślę, że sierpień nas już nie zawiedzie, więc jeżeli jesteście stęsknieni za wakacjami, no to dobry kierunek sierpniowy, nawet nad polskie morze, jak się okazuje. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Bryan Adams, Summer of 69, ale przenosimy się z powrotem 57 lat do przodu i my o tym lecie, które mamy, a poranek letni, sobotni rozpoczęty, więc można zaparzyć sobie pyszną, aromatyczną kawę. Ponoć trzeba wypić po lekkim posiłku, nie nadto, żeby nam tam coś z żołądkiem się dziwnego nie zadziało. Do tego ponoć dodatek tłuszczu spowolni wchłanianie kofeiny, żeby tak łagodniej i żeby to działanie wydłużyć. Oto macie takie wskazówki, bardzo proszę. W kwestiach kawy także ponoć dobrze jest pić taką, która ma niską kwasowość, żeby też było wszystko okej. A co do tej kawy, to powiem wam, że całkiem przyjemne rzeczy można by sobie zapodać na śniadanie. A w kwestiach godziny, no to tak półtorej godziny do dwóch po przebudzeniu. Ja wiem, że są tacy, którzy już po prostu muszą być budzeni aromatem kawy. Ja się w tym wszystkim zgadzam i przyłączam. Fajnie by było tak poczuć o poranku. No ale ponoć na zdrowie jest tak, że jak ten poziom stresu, czyli tak zwany kortyzol, zacznie spadać, no to dopiero wtedy, co byśmy rozdrażnieni nie chodzili od samego rana, a tego wam absolutnie nie życzę. Głęboki wdech, niech będzie tylko przyjemnie, dobrze, takich tematów wam życzę na cały weekend. No właśnie, ten się już przecież rozpoczął.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.
0: 28 minut po 8, a muzycznie już 4 pory roku, Wiktor Waligura i Dress Cool.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Reklama.

0: No wy też nie bądźcie na nie, bo po co, bo dobrze jest robić tak, żeby było przyjemnie i żeby przede wszystkim mieć uśmiech na twarzy tak od samego rana, to jest jak najbardziej wskazane, więc suszymy ząbki, moi drodzy, suszymy. Sobota, jakby ktoś nie zauważył, dzisiaj w kalendarzu mamy bardzo ważne święto, Dzień Bezpiecznego Kierowcy, więc uwaga, uwaga, wszyscy kierowcy niech wezmą sobie do serca, ale to też kwestia pieszych oczywiście. Co by tak piesi od samego rana przed kawą, zanim kofeina zadziała, nie chodzili jak tacy nieprzytomni, na szagę, jak to się ładnie mówi, na skróty, bo pasy za daleko, to tylko 2 metry dalej, kochani. No, tu trzeba jednak dbać o bezpieczeństwo i własne, i cudze również. Bierzmy tę zbiorową odpowiedzialność. Ja w was wierzę, wiem, że jesteście fajni i że nie będziecie żadnych takich dziwnych rzeczy uskuteczniać i że będziecie o to bezpieczeństwo dbać. Trzeba chuchać czasami na zimne, więc ja wam życzę, żeby było bezpiecznie, a przede wszystkim przyjemnie. Madonna, True Blue już teraz, ona o to też zadba.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich powiemy o kolejnej ustawie. W końcu podpisana, koniec z trzymaniem psów na łańcuchu, ale także coś na sportowo o piłkarskiej ekstraklasie. Szczegóły już o 9:00.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Od samego rana może trochę rzeźko, ale na spokojnie, będzie dzisiaj dużo cieplej, do 27 stopni nawet w naszym regionie, na razie takie skromne 18. Wiatr z południowego zachodu na razie wieje słabo, 11 km na godzinę i właściwie niewiele przyspieszy. Na barometrach teraz 1012 hektopaskali, ciśnienie na razie stabilne, delikatnie będzie spadać, warunki biometeo jeszcze są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji, zarządzono wielotysięczne ewakuacje. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchu, prezydent podpisał ustawę. Wróciła piłkarska ekstraklasa, dobry początek Radomiaka i Legii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie pożary w Hiszpanii, ewakuowano 65 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w okolicy Madrytu. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Hiszpańska obrona cywilna podała, że ogień przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Niektóre pożary mogły być celowo wywołane, podejrzewają lokalne władze. Groźne pożary występują też koło Walencji i w Andaluzji. Podobnie jest we Francji, w okolicy miasta Bordeaux. W nocy zapowiedziano ewakuację jego przedmieść, a już teraz ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Psy i koty nie będą już mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W ubiegłym roku podobną ustawę prezydent zawetował, bo jego zdaniem nakładała na Polaków trudne do spełnienia obowiązki, np. ustalenie wielkości kojca na podstawie wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
4: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
3: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Klasy biolchem w liceach i kierunek lekarski na uczelniach są hitami rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach o profilu biologiczno-chemicznym ubiegało się nawet 5 kandydatów. A jeśli chodzi o kierunek lekarski na uczelniach, w niektórych na jedno miejsce było nawet 38 chętnych. Po 2 miesiącach wróciła piłkarska ekstraklasa. Wczoraj na otwarcie Radomiak wygrał z debiutantem Wieczystą Kraków 2-1, mówi trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
5: Cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji, to było dzisiaj widać. Przyjdą dni, że będziemy w dużo lepszej formie.
3: W drugim meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1-0. Rzutem na taśmę gola strzelił w doliczonym czasie nowy piłkarz Legii, Chorwat Zoran Arsenić. Dziś 3 mecze. O 14:45 Jagiellonia zagra z Koroną, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Halo, halo, dzień dobry tym, którzy pospali nieco dłużej. Ja wiem, że weekend, wiem, że za nami piątek, piąteczek, piątunio i być może niektórzy są tacy, którzy odsypiają, bo gdzieś tam już zaczęło może świtać nawet, kiedy wracali z świętowania tego właśnie dnia. Ale są też tacy, którzy oczywiście już w pracy. Ja wiem, dacie radę, spokojnie, jeszcze trochę. A w kwestiach związanych z tym, co dzisiaj, no to bardzo proszę, oprócz tego, że Dzień Bezpiecznego Kierowcy, mamy Święto Papieru dzisiaj, nie napisali jakiego, no jeszcze Świętego Dominika, ten się zaczyna. No i Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. To też bardzo ważne święto, a skoro się robi coraz goręcej, coraz cieplej, a wy się udajecie nad przeróżne akweny, zbiorniki wodne, na baseny i tak dalej, to pamiętajcie o tym, że wszystko z głową i żeby dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo waszych najbliższych i mieć oczy wokół głowy. Ja wiem, że wtedy fajnie jest wychillować, odpocząć i nie mieć nic na tej głowie właśnie, ale z wodą to nie przelewki.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: 18 minut już prawie po godzinie 9, sobota 25 lipca w kalendarzu i dzisiaj ważne, żeby pamiętać o tych, którzy świętują. Jeżeli chodzi o imieniny, to bardzo proszę. Życzenia, słodkości, czy co tam jeszcze macie, niech powędrują do tych, którzy świętują. Jakub, Krzysztof, Kuba, Krzysztofa, Olimpia, Rudolf, Walentyna, Niezamier, Rudolfa, Rudolfina i Sławosław. Piękne imiona. Ja wam też życzę oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Niech wam się darzy. No i od was mam kawałek, dla was mam kawałek bardzo przyjemny. Sound and Grace idealnie. No właśnie, niech będzie dzisiaj tak idealnie. No jeżeli nie idealnie, to prawie. To też będzie dobrze.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.
3: 23 minuty po 9.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Czyli już za chwilę wiadomości z południowej Wielkopolski. Dzisiaj mamy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W studiu Radio Centrum Mateusz Kurzej, który ma dla was informację, hej, o niekoniecznie bezpiecznym.
5: Tak, powiem o kierowcy, który wpadł do rowu, potrzebował pomocy, no i okazało się, że tej pomocy udzielił mu policjant, a co się okazało? Ten mężczyzna był kompletnie pijany.
3: No tak, to tutaj o bezpieczeństwie zupełnie nie ma mowy. A szczegóły tego wydarzenia w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o 9.30.

0: A nie pośpiewali, a my do muzyki wrócimy już za kilka chwil, bo minęła 9:30, więc czas na wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest nowa szefowa kaliskiego sanepidu. Policjant po służbie chciał pomóc kierowcy, który wjechał do rowu. Okazało się, że mężczyzna był pijany, a w sporcie nieudany początek mistrzostw dla lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Anna Napierała została nowym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w Kaliszu. Akt nominacji następczyni zmarłego nagle Marka Stodolnego wręczył w piątek Paweł Gilewski, wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
3: Idzie naprzód. I mimo tych kwestii, które doświadczyliśmy nie tak dawno, musieliśmy dokonać następnych wyborów powiatowego inspektora sanitarnego. Myślę, że ten wybór jest bardzo dobry. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować, bo jednak i ta wiedza, którą posiadam, to doświadczenie, to są argumenty, które przeważyły, aby panią inspektor już zaprezentować i życzyć wszystkiego dobrego.
2: Mówił podczas wręczania nominacji Paweł Gilewski. Anna Napierała z Państwową Inspekcją Sanitarną związana jest od blisko 30 lat. W tym czasie kierowała m.in. sekcją higieny pracy, a także pełniła obowiązki powiatowego inspektora sanitarnego w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kierowca wjechał autem do rowu, a mężczyźnie, który chciał mu pomóc, powiedział, że musi uciekać, bo przyjedzie policja, a tego nie chce, bo jak przyznał, jest pijany. Jak się jednak okazało, ta była już na miejscu, bo oferującym pomoc był policjant po służbie.
4: 17 lipca w Tarchałach Wielkich policjant, który w czasie wolnym poruszał się swoim samochodem, zauważył pojazd, który zjechał do przydrożnego rowu. Funkcjonariusz zatrzymał się, aby sprawdzić, czy kierowcy nic się nie stało i udzielić mu pomocy. Gdy wysiadł z samochodu, usłyszał od kierującego, że ten musi uciekać, ponieważ za chwilę na miejsce przyjdzie policja, a on sam jest nietrzeźwy. Mężczyzna wyraźnie zdziwił się, gdy dowiedział się, że osoba, która chciała mu pomóc, nie jest funkcjonariuszem policji. Policjant podjął czynności wobec kierującego, na miejsce skierowano również policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Badanie wykazało u 58-latka, że ma 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Nie jest to jednak koniec przewinień 58-latka. Jak się okazało, mężczyzna już wcześniej wsiadał za kółko, będąc pod wpływem alkoholu. Wówczas stracił prawo jazdy. Teraz ponownie stanie przed sądem. Piątek nie był dniem lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w rozpoczętych w Białymstoku 102 Mistrzostwach Polski. Dawida Grzonki zabrakło w finale biegu na 100 metrów, Emilia Twardowska jedną zrzutką przegrała brązowy medal, a dużo lepiej mogło być także w konkursie skoków dla kobiet.
5: Dawid Grzonka fantastyczny sezon 2026 chciał ukoronować.

0: sprawiła, że skoczkini Wzwyż Stali Ostrów zajęła 4. miejsce. 179 cm dawałoby pewny brązowy medal, a przecież rekord życiowy twardowskiej to 182 cm. Konkurs skoków dal na 15. miejscu zakończyła Lena Kanicka, która dwie pierwsze próby przekroczyła, a trzecia była kompletnie nieudana. Mistrzyni Polski do lat 20 w tej konkurencji, gdyby skoczyła w dorosłych mistrzostwach to, co przed tygodniem w Zamościu, zajęłaby 4. miejsce. Z kolei wracająca do mistrzostw Polski po 9 latach przerwy Ewa Rosiak skoczyła 5 metrów i 68 centymetrów i zajęła 9. miejsce. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 25 minut do godziny 10:00.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl.
0: Reklama.

0: Ale się dzisiaj dzieje na sportowo, na rowerowo, główny rynek 20. Właśnie tam już zbiórka i była rejestracja przed ratuszem. I już za chwileczkę, bo o 10:00 wystartuje rajd. I będzie to bardzo przyjemny rajd rowerowy i piknik edukacyjny dla wszystkich mieszkańców aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, którzy się zgłosili, którzy pojadą. A celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i promocja jazdy na rowerze i oczywiście transportu zbiorowego, no i wszelkich takich ekologicznych alternatyw dla aut osobowych. Pięknie, bo pogoda także się zapowiada, więc idealnie będzie się działo. Meta to teren zielony na osiedlu Zagorzynek wokół stawu Grona. Długość trasy to około 20 km. Rekreacyjnie głównie trasa przebiega miejskimi ścieżkami rowerowymi i jest idealna właśnie dla takich wypadów rowerowych rodzin z dziećmi, ale nie tylko, więc jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę i też pewnie możecie im pomachać, bo udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Pierwsze 100 osób zarejestrowanych, które pojawią się na mecie, otrzymają pamiątkowe, unikalne medale oraz pakiety upominków o tematyce rower właśnie i proekologicznej. Od godziny 12:30 z kolei na mecie rajdu rozpocznie się rodzinny piknik edukacyjny, na którym wszystkich uczestników będą czekać się i poczęstunek, i strefa animacji, konkursy z nagrodami, no i oczywiście stanowiska partnerskie. No to ja życzę pary w nogach, uśmiechu. Pogody już nie życzę, bo wiem, że ta jest.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W kwestiach bezpieczeństwa na drogach i tego dnia, który dzisiaj mamy świątecznie, mamy także o tematach szybkich rowerów elektrycznych, a był taki, który wyprzedził policję na podwójnej ciągłej, no i to się wiąże z pewnymi kłopotami. Ale także będzie o innych pojazdach, jak na przykład statkach kosmicznych wykonał pierwszą próbę udaną Starship. Szczegóły już o 10:00.
2: Reklama.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękne, błękitne niebo i dużo słońca i temperatura powoli w górę. Cierpliwości, będzie dzisiaj bardzo ciepło i przyjemnie. Teraz 18,5 na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 27, może nawet miejscami nawet 28. Wiatr z południowego zachodu słaby, 11 km na godzinę, a na barometrach teraz 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Statek kosmiczny Starship wykonał próbę kosmiczną wreszcie udaną. W ciągu 48 godzin Ukraina spodziewa się zmasowanego rosyjskiego ataku. Zbyt szybki rower elektryczny wyprzedził policję na podwójnej ciągłej. Kierowca będzie mieć kłopoty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tym razem się udało. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX wykonał 13 lot testowy. Wysłał na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink i po godzinie wrócił na Ziemię, lądując w Oceanie Indyjskim. Starship opada na Ocean Indyjski i lądujemy na wodzie. To najłagodniejsze wodowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w przypadku statku Starship na Oceanie Indyjskim. Starship ma w przyszłości transportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis. Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się z apelem do partnerów Ukrainy, liczy na pomoc, mówi, że priorytetem jest obrona powietrzna. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z PiSu odszedł Mateusz Morawiecki z grupą ponad 40 polityków. Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że proponował Morawieckiemu w przyszłości kolejne stanowisko premiera, ale Morawiecki chciał przejąć ster w PiSie. Warszawa uczci dziś zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy Muzeum Powstania odbędzie się koncert, a przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany przebiegnie 35. bieg Powstania Warszawskiego. To wszystko wieczorem, ale niektóre ulice będą zamknięte już od rana. Nietypowa interwencja policji. Mundurowi zatrzymali rowerzystę, który jechał stuningowanym rowerem elektrycznym ponad 50 km na godzinę. 47-letni mężczyzna wyprzedził tym pojazdem nieoznakowany radiowóz na podwójnej ciągłej, tłumaczy Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy.
5: Zgodnie ze specyfikacją techniczną, jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji. Powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną polisę OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższej.
4: Zatrzymany motorowerzysta nie miał żadnego prawa jazdy, a jego sprawą będzie musiał zająć się sąd. Zgodnie z prawem wspomaganie w rowerze elektrycznym działa do prędkości 25 km na godzinę. Oczywiście można jechać szybciej, ale tylko siłą własnych nóg.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 10. Na cokolwiek wsiedliście dzisiaj, czy do auta, czy na rower i elektryczny, czy też może motocykl, to pamiętajcie, Dzień Bezpiecznego Kierowcy, który należy świętować nie tylko od dzisiaj. Jedźcie ostrożnie, bezpiecznego dotarcia do celu i niech droga też będzie przyjemna. Tego wam życzę. 4 minuty? No tak, już tak, czasowo po 10. I jakby ktoś jeszcze nie pił kawy, to życzę smacznego.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
6: Gorące rytmy, taniec pod gołym niebem i mnóstwo pozytywnej energii. Już w najbliższą sobotę, 25 lipca o godzinie 19, Ostrowski Rynek zatańczy w rytm gorącego latino. W programie pokaz grupy Latino Dance i lekcje tańca dla każdego. Wstęp wolny.
7: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Skoro weekend, to przeróżne wydarzenia, również plenerowe i dobrze niech się dzieje, bo jest na szczęście bardzo przyjemna pogoda. Więc jak macie ochotę na taki wakacyjny piknik, to można z kołem gospodyń wiejskich w Liskowie na przykład, a tam będzie się działo w godzinach popołudniowych od 16 do 19 na terenie przy hali widowiskowo-sportowej w Liskowie właśnie. Tam mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, liczne gry i zabawy, festiwal aktywności sportowych także, a dla tych, którzy uwielbiają coś dobrego zjeść, to proszę, pieczony udziec z kaszą i kapustą, pieczone kiełbaski, zakręcone ziemniaki, no i coś na deser, czyli wata cukrowa albo tort wakacyjny. Cokolwiek to jest, ale pewnie będzie słodko, więc jeżeli macie ochotę na takie atrakcje właśnie przy weekendzie, żeby spędzić ten słoneczny czas w gronie wesołym, rodzinnym i nie tylko, to możecie wpadać na wakacyjny piknik z KGW w Liskowie. A plakat i informacje znajdziecie także na profilu Radia Centrum na Facebooku.
1: I mamy weekend! I gra muzyka.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723-666-620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Już prawie 23 minuty po 10. Ja mówiłam o jednym wydarzeniu, a Mateusz Kurzaj powie o kolejnym, które już trwa.
10: Tak, trwają Dni Odolanowa 2026. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Fil, ale o tym, co tam jest i więcej, posłuchajcie o godzinie 10.30.
9: Tak jest. Jakie to atrakcje, z jakiej okazji i kiedy można się wybrać? O tym już za kilka chwil.

0: 10:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrzeszowski Szpital w rozbudowie. Zaprosimy też na Dni Odolanowa, a w sporcie Gakidowa, czyli Nowa Obrotowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa rozbudowa Ostrzeszowskiego Szpitala, a Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zyskało nowy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej. Na niedawnej konferencji prasowej, w której uczestniczyły senator Ewa Matecka, posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej i prezes OCZ doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, podkreślono, jak ważna dla szpitala pozostaje ciągła modernizacja, która służy podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych zarówno mieszkańcom Ostrzeszowa, jak i całego regionu.
3: Budowa nowego bloku operacyjnego to jeden z najważniejszych celów Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Plan obejmuje dwie sale operacyjne, salę przygotowań i nadzoru i to będzie 24-łóżkowy oddział. Póki co trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, aby być też gotowym w momencie ubiegania się o środki zarówno unijne, jak i krajowe. Ponadto obecnie trwa rozbudowa szpitala o jedną kondygnację. Inwestycja ta docelowo na pewno znacznie poprawi komfort pacjentów, no i zabezpieczy stabilność samej placówki. Szpital pozyskał też 1,5 miliona na nowoczesny sprzęt medyczny i na bieżąco jednostka jest też modernizowana. Wszystkie te inwestycje służyć mają mieszkańcom zarówno Ostrzeszowa, jak i całego naszego regionu, bo inwestycje w zdrowie to przecież dzisiaj najważniejsza wartość.
2: Podkreśliła dla Radia Centrum posłanka Karolina Pawliczak. Senator Matecka zaznaczyła z kolei, że szpital czeka na uruchomienie zewnętrznych środków krajowych i unijnych i jest w gotowości proceduralnej do startu o kolejne pieniądze. Będziemy wspierać te działania, a już dziś cieszyć się można z przyznania jednostce środków dedykowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, dodała Ewa Matecka. Warto dodać, że szpital stawia także na strategiczne partnerstwo z wojskiem i rolę w obronie cywilnej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Trwają 30. jubileuszowe Dni Odolanowa 2026. To weekend z muzyką, rodzinną zabawą i wyjątkowymi wydarzeniami. W sobotę na scenie pojawi się zespół Phil. Dzień później gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski.
4: Zapraszam wszystkich na wspólną zabawę, spotkania, na wspólne spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi, na piękną, super zabawę.
2: Przekazał Radiu Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski. W programie znalazły się też zawody wędkarskie, ogólnopolski turniej szachowo-wadcabowy, liczne koncerty, a nawet nocna zabawa taneczna. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, w tym Wesołe Miasteczko, Zamki Dmuchane i Karuzele.
4: Tak jak w zeszłym roku, zapewniamy również dla dzieciaków super zabawę. Ale oprócz tego przygotowaliśmy opaski niezgubki. W zeszłym roku rodzice mogli zapisywać swój numer telefonu i zakładać dziecku opaskę na rękę. Jesteś wtedy pewny, że twoje dziecko, nawet jeśli się

0: najlepsze wyniki. Transfer Gakidowej to kolejny element budowy w składu Szczypiorna Kalisz na sezon 2026-27.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 25 minut do 11. Co wy na to, żeby się trochę pobujać? A przy tym kawałku można. Demono, chodź, pomaluj mój świat.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No to wpadamy do Antonina. Cóż w Antoninie? Plenerowe kino letnie i to bardzo przyjemne towarzystwo. Odsłona kolejnego plenerowego kina letniego, czyli wydarzenie, które łączy i muzykę, i sztukę, i rozmowę o kinie, i film pod rozgwieżdżonym niebem. Wszystkiemu sprzyja także pogoda. W otwarcie wystawy również sceny przejściowe Krzysztofa Łopczowskiego, koncert kwartetu Savian, a będzie także rozmowa o cudnych filmach z krytykiem filmowym, którego doskonale już znacie, Tomaszem Raczkiem, i pokaz filmu Con Amore. To wszystko właśnie w Antoninie. Możecie tam wpadać. Dzisiaj start o godzinie 18.30, a szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: samba. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W Polsce jest bezpiecznie. Takie informacje, o których mówiono głośno w święcie policji. No i zaczynamy także w kwestie związane z jarmarkiem świętego Dominika, czyli jeden z największych w Polsce. Szczegóły o 11.
2: Reklama.
3: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
4: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
7: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama. I see you.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie, niewiele chmur, bez żadnych opadów i temperatura mgnie w górę i tak do 27, może nawet miejscami 28 stopni. Na razie jeszcze takie skromne 19,5, wiatr z południowego zachodu, słabe, ciśnienie stabilne, a biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 11:01.
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Granica 8 zł przełamana, a paliwo ma być jeszcze droższe. W Polsce jest bezpiecznie, mówił premier w Świętopolicji. Zaczyna się jarmark Świętego Dominika. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. Diesel na niektórych przekroczył 8 zł. Perspektywy nie są dobre, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
3: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Policja miała wczoraj swoje święto. W uroczystościach wzięli udział prezydent i premier. To dzięki służbom Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia, mówi Donald Tusk.
5: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe. Tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice. Można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
3: W policji pracuje ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. W samo południe w Gdańsku zaczyna się coroczna impreza, która przyciąga do miasta turystów z całej Polski. Jarmark Dominikański. Na 3 tygodnie zajmie część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
6: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Mimo, że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
7: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
6: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
8: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
6: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
3: Na koniec świetna informacja z Oklahomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie wywalczył Michał Pasiut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 11. Poranek już powoli skończony. Mkniemy w kierunku południa, godzin przyjemnych dla niektórych już takich, gdzie się wyspali i że można się zabierać za na przykład sobotnie porządki, zakupy, a może coś przyjemnego i po prostu darujemy sobie robotę. Fajnie by było.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: ogłoszono otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 11 w kwestii, gdzie się wybrać, gdzie wyskoczyć plenerowo i nie tylko, także służę pomocą. Tym razem kwestia Pleszewa, bardzo proszę, i muzyczna strefa na rynku. Tam dzieje się dużo przyjemnych rzeczy i kolejna podróż po brzmieniach i delikatnych dźwiękach, w którą zabiorą słuchacze artyści występujący w ramach cyklu Muzyczna strefa na rynku w Pleszewie właśnie. Organizatorem wydarzenia jest Zajezdne Kultury w Pleszewie, a kolejny zespół kapela tworzona przez młodych muzyków wywodzących się właśnie z tego miasta, którzy lubią energetycznego, ostrego rocka. No to bardzo proszę, już 26 lipca o godzinie 18, czyli właściwie jutro. Tam będzie się działo od godziny 18, a jeżeli chodzi o sam program i informacje na temat zespołu, te znajdziecie także w naszej internetowej gazecie rc.fm, a wstęp jest bezpłatny.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: Oj, działo się działo na niebie sporo, choć bywała pogoda, która utrudniała. 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy zakończone, a podsumowanie od reportera Radia Centrum Maćka Kmiecika. Halo Maćku.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z przed hangaru w Michałkowie, gdzie właśnie przed kilkoma minutami zakończyła się ceremonia zakończenia 24. szybowcowych Mistrzostw Europy w Michałkowie. Rozdano medale, rozdano nagrody. 2 tygodnie zmagań, doliczając treningi, to 3 tygodnie praktycznie tutaj spędzili piloci z całej Europy, a także gościnnie z Argentyny. No i te mistrzostwa były takie trochę pogodowo średnie, bo nie udało się rozegrać aż tak dużej liczby konkurencji, ale oczywiście zaliczone mistrzostwa. 7 konkurencji w klasie klub, 6 w klasie standard i 6 w klasie 15-metrowej. W tej klasie 15-metrowej największe sukcesy odnieśli właśnie Polacy. Mistrz świata Łukasz Grabowski do tego tytułu dołożył tytuł mistrza Europy po wspaniałym finiszu w piątkowej konkurencji. Brązowy medal dla Jacka Flisa, brąz także w klasie standard, w której tak świetnie w ostatnich 2 konkurencjach walczył Łukasz Błaszczyk. Łukasz Błaszczyk wygrał 2 konkurencje, to reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego, z którym rozmawiałem po tej ceremonii i mówił, no tak naprawdę można powiedzieć burza, która spotkała go podczas 3. zadania, musiał lądować w polu, pozbawiła go medalu, a kto wie, czy nawet nie tytułu mistrzowskiego. Ostatecznie Łukasz Błaszczyk 5. Polacy w klasyfikacji drużynowej na 2. miejscu wygrali Hoendży, brąz dla Finlandii. Bardzo pochlebne opinie tutaj zebrała Aeroklub Ostrowski od wszystkich oficjeli. Na uroczystości zakończenia była również pani Serafina Ogończyk-Mąkowska, prezes Aeroklubu Polskiego oraz wiceprezes Międzynarodowej Federacji Lotniczej. Tutaj w stronę organizatorów, szczególnie Karola Skarżyńskiego, dyrektora Aeroklubu Ostrowskiego, padło wiele ciepłych słów, że pomimo tej trudnej pogody udało się rozegrać aż tyle konkurencji, że zawody rozegrano bezpiecznie. No i przede wszystkim Polacy. Polacy, którzy zdobyli tutaj 4 medale, 3 w rywalizacji indywidualnej, 1 drużynowej. 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie przechodzą do historii, ale to nie ostatnia impreza szybowcowa w tym roku w Michałkowie. 19 sierpnia ruszą tutaj Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glajda, więc dla fanów podniebnych zmagań będzie jeszcze tutaj okazja w sierpniu zawitać. Miejmy nadzieję, że z lepszą pogodą niż tą kapryśną aurą lipcową. Ale to tyle z Michałkowa, gdzie właśnie zakończyły się 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy. Halo Studio.
0: Bardzo dziękujemy. O takim sportowym podniebnym podsumowaniu reporter Radia Centrum Maciek Miecik. Na sportowo będzie też w najbliższych wiadomościach. Letna MKS Kalisz od zwycięstwa rozpoczął letnie sparingi. Wiadomości o 11.30.
2: Reklama. Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bank.pl.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Twój ciągnik to Zetor.
5: Kolejne plenerowe kino i koncert. tę sobotę na terenie zespołu parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
6: Reklama.

0: Król Popom, czyli Michael Jackson i Billie Jean, kawałek, który doskonale znacie nie tylko z anteny Radia Centrum. Mała przerwa w muzyce, bo zbliża się 11.30, więc czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie radni spierają się o pieniądze na sport zawodowy. W tym serwisie zaprosimy też na 66. lewkowskie spotkanie z przyrodą, a w sporcie wygrana kaliskich piłkarzy ręcznych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dodatkowe 1 700 000 zł dla ostrowskiego sportu zawodowego zostało przegłosowane przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego. Choć decyzja o wsparciu klubów zapadła większością głosów, pieniądze nie trafią do nich od razu. Powodem jest spór między prezydentem miasta a radnymi dotyczący sposobu sfinansowania uchwały.
3: Podczas nadzwyczajnej sesji radni przeznaczyli 1 550 000 na dodatkowy konkurs dotacyjny dla klubów sportowych przygotowujących się do nowego sezonu. Kolejne 150 000 zapisano na nagrodę za wybitny wynik sportowy dla piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowia. Przedmiotem sporu nie była jednak zasadność wsparcia sportu, ale źródło finansowania. Prezydent Beata Klimek proponowała, aby pieniądze pochodziły z budżetu przeznaczonego na przebudowę ulicy Rejmonta. Większość rady odrzuciła jednak tę propozycję, argumentując, że nie chce finansować sportu kosztem miejskiej inwestycji drogowej. Radni wskazali inne źródło finansowania, wydatki osobowe Urzędu Miejskiego. Jak podkreślali podczas sesji, takie rozwiązanie pozwala zachować środki na przebudowę ulicy Rejmonta, a jednocześnie zapewnić klubom pieniądze potrzebne przed rozpoczęciem sezonu. Prezydent miasta zdecydowanie skrytykowała taką decyzję. Beata Klimek określiła ją jako zamach na pensje pracowników Urzędu Miejskiego oraz polityczny pokaz siły. Jej zdaniem zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia może wymusić redukcję zatrudnienia, narazić miasto na procesy sądowe i konieczność wypłaty odszkodowań. W jej ocenie uchwała budzi także poważne wątpliwości prawne. Dlatego miasto zapowiedziało skierowanie uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu jej weryfikacji. Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii nie zostaną ogłoszone konkursy dotacyjne dla klubów sportowych. Od stanowiska Rio będzie zależało, czy uchwała wejdzie w życie w obecnym kształcie i kiedy kluby otrzymają zapowiadane wsparcie. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W otoczeniu wiekowych drzew i pięknie kwitnących kwiatów oraz śpiewu ptaków z możliwością dowiedzenia się ciekawostek o każdym z mijanych i zaobserwowanych gatunków Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze zaprasza na 66. Lewkowskie spotkanie z przyrodą. Spacer poprowadzi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Początek w niedzielę o godzinie 11. Netland MKS Kalisz od zwycięstwa rozpoczyna letnie sparingi. W pierwszym meczu kontrolnym przed sezonem 2026-27 Kaliszanie pokonali w hali Kalisz Arena MMTS Kwidzyn 33-23. Szkoleniowiec Rafał Kuptel podkreśla, że najważniejszym elementem piątkowego sparingu była gra w defensywie.
4: Gdzieś tam pozytywnie. Chodziło mi głównie po bronie. Od pewnej minuty, 15 minuty do pierwszej połowy zaczęliśmy grać agresywnie i to nam gdzieś pozwoliło wyjść do prowadzenia, gdzieś tam i te prowadzenie gdzieś tam powiększać. To jest gdzieś ważny czynnik, żebyśmy agresywni. Zebraliśmy piłki i proste rzucaliśmy ramki, w sensie kontra, szybki atak. Także to gdzieś to z tego jestem zadowolony.
2: Powiedział Radiu Centrum trener Rafał Kuptel. Udanie w barwach Netland MKS-u zadebiutował także nowy środkowy rozgrywający Mateusz Habior. Jak mówi, do wyników w sparingu trzeba podchodzić z dystansem, ale zwycięstwo z wymagającym rywalem daje drużynie pewność siebie.
5: Myślę, że możemy być zadowoleni z tego pierwszego meczu, bo wynik plus 10 z taką drużyną, którą jest Kwidzyn, bardzo dobrą drużyną jak na naszą Superligę, to na pewno cieszy. Mamy mocne treningi biegowe i siłownia też jest bardzo mocna, żeby naładować jak najbardziej te nasze ciało na trudy całego sezonu, bo gdzieś tam w sezonie nigdy nie ma, przez obciążenie meczowe nie ma czasu, żeby dokładać tego obciążenia, więc musimy się jak najlepiej wprawić na cały sezon. No i to robimy i mam nadzieję, że im lepiej się przygotujemy teraz, tym lepsze powinny być wyniki w przyszłości.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior. Przed kaliskimi szczypiornistami kolejne tygodnie przygotowań i następne mecze kontrolne. Najbliższy otwarty sparing z udziałem kibiców odbędzie się 28 sierpnia w hali Kalisz Arena. Rywalem Netland MKS-u będzie Rebut KPR Ostrowia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Posiadamy do pociągu, nie byle jakiego, a nawet jeżeli to z bagażem, a za te dodatkowe ponoć ceny zrównane, ale niewiele. Szczegóły w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Gorące rytmy, taniec pod gołym niebem i mnóstwo pozytywnej energii. Już w najbliższą sobotę, 25 lipca o godzinie 19, Ostrowski Rynek zatańczy w rytm gorącego latino. W programie pokaz grupy Latino Dance i lekcje tańca dla każdego. Wstęp wolny.
6: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.
8: You shot me so-

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie cały czas słonecznie, cały czas przyjemnie i temperatura idzie w górę w tym kierunku, który lubimy, czyli letni właśnie, czyli takie 27-28 stopni. Zachmurzenie niewielkie, więcej słońca zdecydowanie, wiatr z południa słaby, na razie 15 km na godzinę. Na barometrach 1012 hektopaskali, warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolej zrównała ceny za dodatkowe bagaże troszkę w górę. Zaczynamy nowe polityczne życie, mówi Mateusz Morawiecki. Żarłacz biały pływa przy wybrzeżu Portugalii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolej będzie droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem, za to tańsza dla zwierząt. Pasażerów czekają nowe stawki za usługi dodatkowe. Klienci nie powinni być zaskoczeni, mówi rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
4: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
3: Za przewiezienie roweru, większego bagażu i zwierzęcia zapłacimy porówno 11 zł i 90 groszy. Działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wyruszą w trasę po Polsce. Jego lider powiedział, że nie planuje odwoływać się od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucił go z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
3: Wczoraj 44 polityków, w tym 40 posłów, opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejny niebezpieczny incydent na wschodniej flance NATO. Drugi dron w ostatnich dwóch dniach naruszył niebo Rumunii. Został zestrzelony przez myśliwiec F-16. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim albo innymi roślinami z rodzin selerowatych. Różni się jednak rozmiarem i tym, że jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet dla życia.
6: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejsze lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry, do podrażnienia skóry, mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni.
3: Ostrzega Aneta Mokosa z lubuskiego sanepidu. My uważamy na barszcza, turyści w Portugalii na żarłacza białego. Przerażający rekin, znany z filmu Szczęki, choć trochę mniejszy, pojawił się w popularnym kurorcie Nazaré. Ten gatunek bardzo rzadko przypływa do brzegów Portugalii, ale właśnie przypłynął i zbliżył się do jachtu. Pasażerowie łodzi nagrali go telefonem. Dzięki temu można ocenić, że żarłacz ma około 4 metrów długości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to teraz dbajcie o kondycję, co by można było bardzo szybko spłynąć, gdy spotkacie coś takiego, co będzie chciało was zabnąć. Ale coś mi się wydaje, że nawet taki żarłacz nie jest super niebezpieczny, bo te zwierzęta po prostu też boją się ludzi. Ale zawsze trzeba dmuchać na zimne. 3 minuty po 12:00 bliskie spotkania, ale nie z żarłaczem, a z muzyką. Ciąg dalszy na 106.4.

0: Sobota, sobota, czyli za nami piątkowe notowanie top 30 radiowej listy, a tam na miejscu pierwszym znalazł się Dawid Podsiadło, którego chyba uwielbiacie, bo on tak często lubi na tym podium posiedzieć. Więc gratulacje, my oczywiście będziecie mogli wkrótce znów zagłosować, zerkacie także na nasze propozycje, a głosować można na rc.fm, zakładka top 30. Właśnie, no to już teraz dla Was Dawid Podsiadło z kawałkiem Na Błysk.
1: Lista przebojów top 30 i gra muzyka.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Twój ciągnik to Zetor.
9: Usofy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usofy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usofy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
10: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: I mamy weekend, i gra muzyka.
1: I zagra za moment, ale zagrają także filmy w Kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Kino, które cieszy się coraz większą popularnością. W wakacje przybywacie i bardzo dobrze wpadajcie. Tam nikt wam nad głową chropać popcornu nie będzie. Kino studyjne, bardzo przyjemne również tematy. Zdarzają się oczywiście tytuły, które w multiplexach również królują, ale są też tego typu, jak Wajda Rewizja, czyli przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin. No i tym razem czas na film Brzezina. Ten o godzinie 17.10 właśnie dzisiaj. Reżyseria Andrzej Wajda oczywiście, ale w obsadzie zobaczycie Andrzeja Olbrychskiego, Olgierda Łukaszewicza i Emilię Krakowską. Ten film pamiętajcie dzisiaj, czyli o godzinie 17.10, tytuł Brzezina. Wpadajcie koniecznie. Wcześniej jeszcze można wpaść na film O czym sobie nie mówimy. Po włosku. Drama di komedia, a Włosi też mają fajne poczucie humoru. Ten film już o 15.05. Co jeszcze? Kino Kawka dzisiaj i pejzaż w kolorze sepi. A to z kolei dramat produkcji japońskiej, Wielkiej Brytanii i polskiej. Proszę, jaki miszmasz. I z tego na pewno wyjdzie coś ciekawego, więc też możecie wpaść do Kina Kawka na 18, czyli na mniejszą salę, czyli na wygodne kanapy, czyli tam, gdzie można sobie zasiąść z kawką i czymś słodkim właśnie. No i na koniec jeszcze wieczór z wielkim kinem Nolana, czyli Christopher Nolan w reżyserii, obsada ma Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson i wielu fajnych innych, no i Charlize Theron oczywiście. To cieszy oko, historia Odysseusza, niekoniecznie ta przełóż w 100% z tego, co Homer sobie wymyślił, nie. Tego nie oczekujcie, ale na pewno będzie to wielkie kino. Kino Centrum, Centrum Kultury Sztuki Łazienna 6.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: 12:30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest nowa szefowa kaliskiego sanepidu. Policjant po służbie chciał pomóc kierowcy, który wjechał do rowu. Okazało się, że mężczyzna był pijany, a w sporcie nieudany początek mistrzostw dla lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Anna Napierała została nowym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w Kaliszu. Akt nominacji następczyni zmarłego nagle Marka Stodolnego wręczył w piątek Paweł Gilewski, wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
3: Idzie naprzód. I mimo tych kwestii, które doświadczyliśmy nie tak dawno, musieliśmy dokonać następnych wyborów powiatowego inspektora sanitarnego. Myślę, że ten wybór jest bardzo dobry. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować, bo jednak i ta wiedza, którą posiadam, to doświadczenie, to są argumenty, które przeważyły, aby panią inspektor już zaprezentować i życzyć wszystkiego dobrego.
2: Mówił podczas wręczania nominacji Paweł Gilewski. Anna Napierała z Państwową Inspekcją Sanitarną związana jest od blisko 30 lat. W tym czasie kierowała m.in. sekcją higieny pracy, a także pełniła obowiązki powiatowego inspektora sanitarnego w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kierowca wjechał autem do rowu, a mężczyźnie, który chciał mu pomóc, powiedział, że musi uciekać, bo przyjedzie policja, a tego nie chce, bo jak przyznał, jest pijany. Jak się jednak okazało, ta była już na miejscu, bo oferującym pomoc był policjant po służbie.
4: 17 lipca w Tarchałach Wielkich policjant, który w czasie wolnym poruszał się swoim samochodem, zauważył pojazd, który zjechał do przydrożnego rowu. Funkcjonariusz zatrzymał się, aby sprawdzić, czy kierowcy nic się nie stało i udzielić mu pomocy. Gdy wysiadł z samochodu, usłyszał od kierującego, że ten musi uciekać, ponieważ za chwilę na miejsce przyjdzie policja, a on sam jest nietrzeźwy. Mężczyzna wyraźnie zdziwił się, gdy dowiedział się, że osoba, która chciała mu pomóc, jest funkcjonariuszem policji. Policjant podjął czynności wobec kierującego, na miejsce skierowano również policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Badanie wykazało u 58-latka, że ma 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Nie jest to jednak koniec przewinień 58-latka. Jak się okazało, mężczyzna już wcześniej wsiadał za kółko, będąc pod wpływem alkoholu. Wówczas stracił prawo jazdy. Teraz ponownie stanie przed sądem. Piątek nie był dniem lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w rozpoczętych w Białymstoku 102. Mistrzostwach Polski. Dawida Grzonki zabrakło w finale biegu na 100 metrów. Emilia Twardowska jedną zrzutką przegrała brązowy medal, a dużo lepiej mogło być także w konkursie skoków w dal dla kobiet.
5: Dawid Grzonka fantastyczny sezon 2026 chciał ukoronować finałem biegu na 100 metrów i walką o nominację do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Birmingham. Niestety w swojej serii eliminacyjnej finiszował czwarty przy wietrze przeciwnym minus 0,8 metra na sekundę i musiał liczyć na awans do finału z tak zwanym małym kus czasem. Ostatecznie do miejsca w decydującym biegu zabrakło 0,01 sekundy, bo w trzeciej serii wiał sprzyjający wiatr plus 0,5 metra na sekundę. Grzonka zajął 9. lokatę. Szansę na medal skoków z wyż pod nieobecność faworytki Marii Rzodzik stworzyła się przed Emilią Twardowską. Niestety zaliczona wysokość 175 cm w drugiej próbie sprawiła, że skoczkini z wyż Stali Ostrów zajęła 4. miejsce. 179 cm dawałoby pewny brązowy medal, a przecież rekord życiowy Twardowskiej to 182 cm. Konkurs skoków dal na 15. miejscu zakończyła Lena Kanicka, która dwie pierwsze próby przekroczyła, a trzecia była kompletnie nieudana. Mistrzyni Polski do lat 20 w tej konkurencji, gdyby skoczyła w dorosłych mistrzostwach to, co przed tygodniem w Zamościu, zajęłaby 4. miejsce. Z kolei wracająca do mistrzostw Polski po 9 latach przerwy Ewa Rosiak skoczyła 5 metrów i 68 centymetrów i zajęła 9. miejsce. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do godziny 13. Wracamy do muzyki, a to wczesne popołudnie umili wam formację Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24P.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

Jak tam? Czy wy jesteście w trakcie urlopów, czy po? I jaki kierunek wybieracie? No cały czas rekordy bije Turcja, Grecja, Egipt i okazuje się, że Wyspa Wiecznej Wiosny, czyli Madera, czyli dużo zieleni, wysokie klify i piękne widoki. Tylko są tacy, którzy boją się tam lądować, bo tam przecież te wiatry, bo ocean. No bywa i tak, bywa różnie. A egzotyka? Tutaj na pierwszym miejscu nadal Kenia i Tanzania. Tam dzieje się pięknie, Zanzibar właśnie i te piaszczyste plaże. Gdziekolwiek się udajecie, nawet na własny RODOS, ja wam życzę dużo słońca i pogody ducha.

0: Jelena Zelon, formacja ITV. Takie przyjemne granie wakacyjne i nie tylko 8 minut do godziny 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w najbliższych wiadomościach Hiszpania i spore pożary, gdzie zapach spalenizny czuć w Madrycie. I powiemy także o wypadkach na drogach ekspresowych. Szczegóły już o 13.
2: Reklama.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankbl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
10: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj bardzo przyjemny, słoneczny dzień z wysoką już temperaturą, czyli miła odmiana po kilku chłodniejszych dniach. 27-28 stopni maksymalnie dzisiaj w południowej Wielkopolsce. Chmury też będą, ale bez żadnych opadów. Wiatr z południowego zachodu na razie wieje słabo i niewiele przyspieszy. Na barometrach teraz 1011 hektopaskali, biometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pożary w Hiszpanii. W Madrycie czuć zapach spalenizny. Wypadki na drogach ekspresowych, duże utrudnienia wokół Szczecina. Radomiak i Legia wygrały pierwsze mecze nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gęsty dym unosi się nad zachodnią częścią Madrytu. W centrum miasta czuć zapach spalenizny. Pożary pustoszą rejon stolicy Hiszpanii. Ponad 60 tysięcy osób musiało się ewakuować. Sytuację utrudnia upał i silny wiatr. A u nas słoneczny weekend i ogromny ruch na drogach ekspresowych. Są też wypadki. Duże utrudnienia na trasie ekspresowej S3 na wysokości Szczecina. Dwie kolizje, łącznie 5 samochodów. Droga jest zablokowana w obie strony. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi. Dziś dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji eksperci przypominają, 9 na 10 wypadków to wynik błędów ludzkich. Doktor Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
5: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
4: W lipcu i sierpniu dochodzi do 1/3 wszystkich wypadków w Polsce. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował serwis Axios. W spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony i najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Wróciła piłkarska ekstraklasa. To wyjątkowy sezon, jubileuszowy na stulecie rozgrywek. Kto ma największe nadzieje na mistrzostwo, o tym Michał Waszkiewicz.
6: Układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu. Cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
7: Nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Pracujemy na tym.
6: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
8: Chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja.
6: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
4: Wczoraj Radomiak wygrał 2-1 z Wieczystą, a Legia 1-0 z Pogonią. Dzisiaj trzy mecze, 14:45 Jagiellonia Korona, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
0: Reklama.

0: nigdy nie przeminął.
1: Tak to pewnie śpiewają ci, którzy na urlopie, żeby ten czas nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął i w ogóle nigdy nie przeminął. No ale czasami do pracy trzeba wrócić, chociaż są tacy, którzy na wakacjach nie odpoczywają. Albo może żona, albo mąż marudzi, albo pogoda nie taka, albo nie z tym się wyjechało, co się chciało i też nie wyszło, albo dzieci niegrzeczne, więc wtedy do pracy wraca się jednak z większą przyjemnością. Nie mam nadzieję, że wasze wyjazdy będą jak najbardziej udane. Ale teraz przeskakuję na takie miejsca, gdzie można spotkać, jak to mówią, w lesie dzika. Ale tutaj nie dziki, a niedźwiedzie i wilki, bo właśnie polscy i słowaccy naukowcy realizują projekt Drapieżne Pogranicze, dzięki któremu chcą poznać lepiej liczebność i zachowania żyjących w tych krajach właśnie misiów i wilków. Bardzo proszę, właśnie rusza kolejny etap programu. Analiza genetyczna zebranych wcześniej próbek, a w akcji bierze udział aż 7 parków narodowych, czyli Tatrzański, Babiogórski, Magórski, Gorszczański i Pieniński. Po słowackiej stronie też są 2. Do tego z naukowcami współpracuje 9 nadleśnictw z południa Polski. Co ciekawe, badania nie są prowadzone na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który w naszym kraju tradycyjnie kojarzy się z występowaniem misi właśnie. Naukowcy uznali, że migracje drapieżników na tym obszarze nie są wystarczająco znaczące, żeby ująć je w swoich badaniach. No, naukowcy chyba jednak wiedzą lepiej. To trzymamy kciuki, zobaczymy, ile mamy tych zwierzaków w kraju. Mam nadzieję, że nikt im spokoju nie będzie zakłócać i w przeciwną stronę również one nie będą zakłócać naszego. Dobrze jest nie wchodzić sobie w drogę i tylko tak ładnie ze sobą koegzystować. Na przykład włączyć muzykę, odetchnąć się i mieć przyjemny weekend. Tego wam życzę. Na 18 minut po godzinie 13.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.

0: Nastrojowo się nam zrobiło za sprawą Stinga i kawałka Shape of My Heart, ale minęła już 13.30, więc czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrzeszowski szpital w rozbudowie. Zaprosimy też na dni Odolanowa, a w sporcie Gakidowa, czyli nowa obrotowa kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa rozbudowa Ostrzeszowskiego Szpitala, a Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zyskało nowy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej. Na niedawnej konferencji prasowej, w której uczestniczyły senator Ewa Matecka, posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej i prezes OCZ, doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, podkreślono, jak ważna dla szpitala pozostaje ciągła modernizacja, która służy podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych zarówno mieszkańcom Ostrzeszowa, jak i całego regionu.
3: Budowa nowego bloku operacyjnego to jeden z najważniejszych celów Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Plan obejmuje dwie sale operacyjne, salę przygotowań i nadzoru i to będzie 24-łóżkowy oddział. Póki co trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, aby być też gotowym w momencie ubiegania się o środki zarówno unijne, jak i krajowe. Ponadto obecnie trwa rozbudowa szpitala o jedną kondygnację. Inwestycja ta docelowo na pewno znacznie poprawi komfort pacjentów, no i zabezpieczy stabilność samej placówki. Szpital pozyskał też 1,5 miliona na nowoczesny sprzęt medyczny i na bieżąco jednostka jest też modernizowana. Wszystkie te inwestycje służyć mają mieszkańcom zarówno Ostrzeszowa, jak i całego naszego regionu, bo inwestycje w zdrowie to przecież dzisiaj najważniejsza wartość.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Trwają 30. jubileuszowe Dni Odolanowa 2026. To weekend z muzyką, rodzinną zabawą i wyjątkowymi wydarzeniami. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Phil. Jutro gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski.
4: Zapraszam wszystkich na wspólną zabawę, spotkania, na wspólne spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi, na piękną, super zabawę.
2: Przekazał Radiu Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski. W programie znalazły się też zawody wędkarskie, ogólnopolski turniej szachowo-warcabowy, liczne koncerty, a nawet nocna zabawa taneczna. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, w tym Wesołe Miasteczko, Zamki Dmuchane i Karuzele.
4: Tak jak w zeszłym roku, zapewniamy również dla dzieciaków super zabawę. Ale oprócz tego przygotowaliśmy opaski niezgubki. W zeszłym roku rodzice mogli zapisywać swój numer telefonu i zakładać dziecku opaskę na rękę. Jesteś wtedy pewny, że twoje dziecko, nawet jeśli się zgubi, ma twój numer telefonu. W tym roku robimy tak samo.
2: Dodał burmistrz Marcin Szorski. Radio Centrum jest partnerem medialnym wydarzenia. Szczypiorno Kalisz wzmacnia skład przed nowym sezonem Orlen Superligi Kobiet. Do zespołu dołącza doświadczona macedońska obrotowa Iwana Gakidowa. W swojej karierze zdobywała mistrzostwa Macedonii i Czech, a także triumfowała w rozgrywkach EHF European Cup z tureckim Konjalti Sport. Ostatni sezon spędziła w KPR gminy Kobierzyce. Jak podkreśla, jest gotowa na nowe wyzwania i chce pomóc kaliskiej drużynie w walce o jak najlepsze wyniki. Transfer Gakidowej to kolejny element budowy składu Szczypiorna Kalisz na sezon 2026-27.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowka.

0: latarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gorące rytmy, taniec pod gołym niebem i mnóstwo pozytywnej energii. Już w najbliższą sobotę, 25 lipca o godzinie 19, Ostrowski Rynek zatańczy w rytm gorącego latino. W programie pokaz grupy Latino Dance i lekcje tańca dla każdego. Wstęp wolny.
3: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich m.in. wracamy do tematu Jarmarku Dominikańskiego. To w Gdańsku. Można tam wyskoczyć, będzie przyjemnie i gorąco, tak przy okazji morza. No i także o Łukaszu Fabiańskim, który zakończył piłkarską karierę. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 14:00, ta zbliża się wielkimi krokami, więc wakacyjną porą jest już i on w ciemnych, słonecznych okularach i w wakacyjnej odsłonie. Damian Klimiński, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, lato wróciło, witam
1: mówisz,
2: serdecznie.
1: Mówisz, tak. postanowiłeś powitać ciemnymi okularami.
2: Tak, już ściągam, wszystko widzę.
1: Dobrze, słuchaj, wszystko jest w klimacie, ważne, żebyś słyszał.
2: Jeszcze plecaczka nie zdjąłem, jeszcze okularków nie zdjąłem, ale już jestem.
1: Zwarty i gotowy, a ja zwarta i gotowa do tego, żeby wyskoczyć na weekend, więc bardzo wam dziękuję, Karolina Romke, do usłyszenia, cześć. Pa, Damian już za chwilę przejmuje radiowe stery.
3: Reklama.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
3: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: To jest dokładnie ta pogoda, na którą wszyscy latem i wakacje czekają. Znów zrobiło się ciepło, bardzo przyjemnie, jeszcze nie upalnie, bo na termometrach w regionie zobaczymy maksymalnie od 27 do 28 stopni na południowych krańcach województwa wielkopolskiego. Słońca też nam dzisiaj już do końca dnia na pewno nie zabraknie. Do tego słaby tylko wiatr wiejący z południowego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, w tym momencie zaczyna ono powoli spadać. Na barometrach mamy 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Właśnie minęła
2: 14.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 5 osób zginęło, 20 rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Były bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański zakończył piłkarską karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. Moskwa wykorzystała do niego dwie rakiety i prawie 160 dronów bojowych. Cezary Jaszczyk.
4: Celem Rosjan było m.in. miasto Sumy. Pociski uderzyły w budynek, w którym znajdowali się kierowcy nowej poczty. 3 osoby zginęły. Jedna osoba zginęła w ataku na budynek mieszkalny w przyfrontowym Słowiańsku. Portal Ukraińska Prawda wylicza, że w nocy Rosjanie uderzyli też w 4 stacje benzynowe i remizę strażacką w obwodzie połtawskim. Ponadto pociski spadały na obwód charkowski, chersoński i zaporoski. Ostatnie godziny to też kolejne niepokojące doniesienia z Rumunii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że rano samolot F-16 strącił następnego drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Pilot miał zidentyfikować maszynę jako Shaheda, wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę.
3: Przesłuchano już świadków, maszynistę i dyżurnego ruchu kolejowego w sprawie niedawnej katastrofy kolejowej w Małopolsce. Przypomnijmy, 17 lipca między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą wykoleił się pociąg towarowy. 2 wagony wpadły do rzeki Poprad. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy. Zaczął się jarmark dominikański, jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Na ulicach Gdańska możemy spotkać ponad 700 wystawców. Od kupców, artystów, rzemieślników po kolekcjonerów, mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
5: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
3: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 41-letni były reprezentant Polski zaczynał w Polonii Słubice. Zdobył Mistrzostwo Polski z Legią, a potem grał w Anglii. Dla Arsenalu, Swansea i West Hamu zagrał łącznie 377 meczów, co czyni go jednym z 10 najbardziej doświadczonych bramkarzy w historii Ligi Angielskiej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2,5 minuty po 14. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w wakacyjny weekend, w sobotnie popołudnie. Damian Kliński, zapraszam serdecznie. W głośnikach już Enrique, Pitbull, takie zacne grono. W kolejce jeszcze cała masa świetnego wakacyjnego grania.

8 minut już po godzinie 14. Weekend trwa. No i przy okazji mamy też do czynienia z bardzo przyjemną pogodą. Obecne 25 stopni. Dla wielu podejrzewam, to jest taka absolutnie optymalna temperatura i pogoda na lato, jaką byśmy sobie życzyli, żeby trwała cały czas. Ale cóż, nie jest idealnie. Ostatnio było chłodno, teraz ma być gorąco. Synoptycy to dostrzegają. Między innymi nasz lokalny Mateusz Pietrzak, Kaliski Łowca Busz, też dostrzega, informuje, że zrobi się gorąco. Jeśli komuś ostatnio było zimno, to teraz zmiana pod koniec lipca oraz w pierwszych dniach sierpnia w prognozach widać pewne prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej, bardzo silnej fali upałów. Tak tutaj cytuję naszego Kaliskiego Łowca Busz. No cóż, bądźmy na to gotowi. Nie ma się czemu dziwić, słuchajcie, no lato jeszcze trwa, tego lata zostało naprawdę sporo. Od dziś do końca astronomicznego lata pozostaje 59 dni. A tym ostatnim, o tym ostatnim dniu lata właśnie Gib Igo Formony śpiewa w piosence pod takim oto tytułem. Ostatni dzień lata. Ale spokojnie, na ten ostatni dzień jeszcze musimy długo poczekać.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: What is love? Bardzo ważne pytanie i Hathaway, jeden z tych utworów, który świetnie sprawdza się w aucie. A że sporo z was słucha Radia Centrum w aucie właśnie, no to ja przypomnę, że dziś w kalendarzu, właśnie dziś, 25 lipca, mamy Dzień Kierowcy, Dzień Bezpiecznego Kierowcy, co warto podkreślić. Dlaczego właśnie dzisiaj? No, dlatego, że 25 lipca mamy święto, Dzień Świętego Krzysztofa, czyli patrona kierowców i podróżujących. Święto obchodzone jest w Polsce od 2006 roku i ma przypomnieć o jednej bardzo prostej zasadzie. Najważniejsze to jest bezpiecznie dojechać do celu. Pamiętajcie o tym na co dzień, nie tylko w dniu bezpiecznego kierowcy. Gdziekolwiek teraz jedziecie, czy to są zakupy, czy może do pracy, mimo tego, że wakacje i weekend, czy może w bardzo przyjemne miejsce, gdzieś nad jeziorko, nad wodę, na wakacje, to pamiętajcie o tym, żeby jechać przede wszystkim ostrożnie. A jako, że Radio Centrum na co dzień towarzyszy wam, drodzy kierowcy, to pamiętajcie też, że i wy możecie informować innych kierowców za naszym pośrednictwem. Zawsze, kiedy tylko widzicie jakiekolwiek drogowe utrudnienia, możecie się taką informacją z nami podzielić.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: A przy okazji dzisiejszego święta wszystkim szerokości.
2: Reklama.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Reklama.

0: 14.30 na zegarach, teraz Mateusz Kuszaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest nowa szefowa kaliskiego sanepidu. Policjant po służbie chciał pomóc kierowcy, który wjechał do rowu. Okazało się, że mężczyzna był pijany, a w sporcie nieudany początek mistrzostw dla lekkoatletów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Anna Napierała została nowym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w Kaliszu. Akt nominacji następczyni zmarłego nagle Marka Stodolnego wręczył w piątek Paweł Gilewski, wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
4: Idzie naprzód. I mimo tych kwestii, które doświadczyliśmy nie tak dawno, musieliśmy dokonać następnych wyborów powiatowego inspektora sanitarnego. Myślę, że ten wybór jest bardzo dobry. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować, bo jednak i ta wiedza, którą posiadali, to doświadczenie, to są argumenty, które przeważyły, aby panią inspektor już zaprezentować i życzyć wszystkiego dobrego.
2: Mówił podczas wręczania nominacji Paweł Gilewski. Anna Napierała z Państwową Inspekcją Sanitarną związana jest od blisko 30 lat. W tym czasie kierowała m.in. sekcją higieny pracy, a także pełniła obowiązki powiatowego inspektora sanitarnego w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kierowca wjechał autem do rowu, a mężczyźnie, który chciał mu pomóc, powiedział, że musi uciekać, bo przyjedzie policja, a tego nie chce, bo jak przyznał, jest pijany. Jak się jednak okazało, ta była już na miejscu, bo oferującym pomoc był policjant po służbie.
5: 17 lipca w Tarchałach Wielkich policjant, który w czasie wolnym poruszał się swoim samochodem, zauważył pojazd, który zjechał do przydrożnego rowu. Funkcjonariusz zatrzymał się, aby sprawdzić, czy kierowcy nic się nie stało i udzielić mu pomocy. Gdy wysiadł z samochodu, usłyszał od kierującego, że ten musi uciekać, ponieważ za chwilę na miejsce przyjdzie policja, a on sam jest nietrzeźwy. Mężczyzna wyraźnie zdziwił się, gdy dowiedział się, że osoba, która chciała mu pomóc, nie jest funkcjonariuszem policji. Policjant podjął czynności wobec kierującego. Na miejsce skierowano również policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Badanie wykazało u 58-latka, że ma 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Nie jest to jednak koniec przewinień 58-latka. Jak się okazało, mężczyzna już wcześniej wsiadał za kółko, będąc pod wpływem alkoholu. Wówczas stracił prawo jazdy. Teraz ponownie stanie przed sądem. Piątek nie był dniem lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w rozpoczętych w Białymstoku 102 Mistrzostwach Polski. Dawida Grzonki zabrakło w finale biegu na 100 metrów. Emilia Twardowska jedną zrzutką przegrała brązowy medal. A dużo lepiej mogło być także w konkursie skoków dla kobiet.
6: Dawid Grzonka fantastyczny sezon 2026 chciał ukoronować finałem biegu na 100 metrów i walką o nominację do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Birmingham. Niestety w swojej serii eliminacyjnej finiszował czwarty przy wietrze przeciwnym minus 0,8 metra na sekundę i musiał liczyć na awans do finału z tak zwanym małym kuszczasem. Ostatecznie do miejsca w decydującym biegu zabrakło 0,01 sekundy, bo w trzeciej serii wiał sprzyjający wiatr plus 0,5 metra na sekundę. Grzonka zajął 9. lokatę. Szansę na medal skoków z wyż pod nieobecność faworytki Marii Rzodzik stworzyła się przed Emilią Twardowską. Niestety zaliczona wysokość 175 cm w drugiej próbie sprawiła, że skoczkini wzwyż Stali Ostrów zajęła czwarte miejsce. 179 cm dawałoby pewny brązowy medal, a przecież rekord życiowy Twardowskiej to 182 cm. Konkurs skoków dal na 15. miejscu zakończyła Lena Kanicka, która dwie pierwsze próby przekroczyła, a trzecia była kompletnie nieudana. Mistrzyni Polski do lat 20 w tej konkurencji, gdyby skoczyła w dorosłych mistrzostwach to, co przed tygodniem w Zamościu, zajęłaby czwarte miejsce. Z kolei wracająca do mistrzostw Polski po 9 latach przerwy Ewa Rosiak skoczyła 5 m i 68 cm i zajęła 9. miejsce. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłokę.

I profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.

Ciekawostkę mam dla was, taką prosto z nadpolskiego morza, bo ostatnio zaobserwowano bardzo ciekawe zachowanie nad Bałtykiem, jeśli chodzi o mewy. Mewy wydają się być coraz bardziej rozbawione różnymi ludzkimi zachowaniami. Proszę bardzo, nawet kilka takich przykładów dla was przygotowałem. To jest nagrana reakcja mew na turystów spodziewających się idealnej pogody nad Bałtykiem. Boki zrywać, prawda? Proszę bardzo, to jest z kolei reakcja mew na plażowiczów, którzy rezerwują parawanem miejscówkę na plaży już o 6 rano. Pękają brzuchy po prostu. I proszę bardzo, ostatni przykład. Tak mewy reagują, jak ktoś wrzuca do internetu zdjęcie paragonu za rybę. Bez niespodzianek, słuchajcie. Uważajcie nad tym polskim morzem. Te mewy potrafią być naprawdę bardzo niegrzeczne.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 105 polskich strażaków poleci do Hiszpanii, by pomóc w walce z tamtejszymi pożarami lasów. Między innymi o tym będzie okazja posłuchać za kilka chwil w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogodnie, słonecznie i tak przyjemnie też pozostanie już do końca dnia. Na termometrach maksymalnie w Kaliszu dzisiaj do 27 stopni i to jeszcze tego popołudnia. Tyle na termometrach możemy zaobserwować. Bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minę 15.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polscy strażacy lecą do Hiszpanii i będą gasić pożary lasów. Premier rozmawiał z premierem Ukrainy, dostał zaproszenie do Kijowa. Wypadki na trasie samochodowego rajdu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy ewakuowanych. Hiszpania kolejny dzień walczy z niszczycielskimi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awili. Doniesienia na ten temat zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
4: Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody. Przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary. Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem. Dym z szalejących pożarów daje się we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych.
3: 105 polskich strażaków poleci do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków z kilkunastu krajów. Służbę zaczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży, kapitan Wojciech Gralec.
5: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
3: Także Francja walczy z pożarami lasów w pobliżu Bordeaux. Ewakuowano tam około 140 tysięcy osób. Premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Ukrainy Sergiejem Koreckim o współpracy gospodarczej i energetycznej. Tusk dostał podziękowania za poparcie sankcji przeciw Rosji i zaproszenie do złożenia wizyty w Kijowie. Do dwóch wypadków doszło dziś na trasie samochodowego rajdu Polski w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża. Zostali zabrani do szpitala. Rajd jedzie dalej. Dodajmy, że to jedna z najstarszych imprez samochodowych w Europie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty teraz już po godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.

0: Anyone I Want To Be i młodziutka jeszcze wtedy Roxana Węgiel, to piosenka już za nami. A co dzisiaj? Dzisiaj między innymi plenerowe kino letnie w Dobrowym Towarzystwie. To właśnie dziś, 25 lipca w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Tam bowiem odbędzie się pierwsza edycja tego wydarzenia. Wydarzenia, które połączy ze sobą muzykę, sztukę, rozmowę o kinie, no i sam film pod rozgwieżdżonym niebem. Wszystko zapowiada się niesamowicie przyjemnie ze względu na pogodę, bo ta pogoda warunkuje tutaj dobrą zabawę. Oczywiście w ramach niepogody seans przeniesiony zostałby do pałacu, ale przy takiej pogodzie myślę, że wszystko bardzo fajnie może tam dziś wyglądać. W programie otwarcie wystawy, stany przejściowe, następnie koncert w wykonaniu kwartetu, później rozmowa z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem, doskonale chyba każdemu znanym polskim krytykiem filmowym, no i później pokaz filmu pod tytułem Con Amore. Start dzisiaj o godzinie 18.30. Więcej informacji na temat nadchodzącego wydarzenia znajdziecie na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Jubileuszowe dni od Olanowa. To jest spora impreza. Co podczas niej będzie się działo? Jakie atrakcje czekają na tych, którzy postanowią się wybrać? O tym posłuchajcie niebawem, bo kolejna porcja informacji już o godzinie 15.30. Tymczasem w głośnikach teraz już nowość od Zakopower.

0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding to za nami. 15.30 na zegarach teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrzeszowski Szpital w rozbudowie. Zaprosimy też na Dni Odolanowa, a w sporcie Gakidowa, czyli Nowa Obrotowa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa rozbudowa Ostrzeszowskiego Szpitala, a Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia zyskało nowy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej. Na niedawnej konferencji prasowej, w której uczestniczyły senator Ewa Matecka, posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej i prezes OCZ, doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, podkreślono, jak ważna dla szpitala pozostaje ciągła modernizacja, która służy podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych zarówno mieszkańcom Ostrzeszowa, jak i całego regionu.
4: Budowa nowego bloku operacyjnego to jeden z najważniejszych celów Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Plan obejmuje dwie sale operacyjne, salę przygotowań i nadzoru i to będzie 24-łóżkowy oddział. Póki co trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, aby być też gotowym w momencie ubiegania się o środki zarówno unijne, jak i krajowe. Ponadto obecnie trwa rozbudowa szpitala o jedną kondygnację. Inwestycja ta docelowo na pewno znacznie poprawi komfort pacjentów, no i zabezpieczy stabilność samej placówki. Szpital pozyskał też 1,5 miliona na nowoczesny sprzęt medyczny i na bieżąco jednostka jest też modernizowana. Wszystkie te inwestycje służyć mają mieszkańcom zarówno Ostrzeszowa, jak i całego naszego regionu, bo inwestycje w zdrowie to przecież dzisiaj najważniejsza wartość.
2: Podkreśliła dla Radia Centrum posłanka Karolina Pawliczak. Senator Matecka zaznaczyła z kolei, że szpital czeka na uruchomienie zewnętrznych środków krajowych i unijnych i jest w gotowości proceduralnej do startu o kolejne pieniądze. Będziemy wspierać te działania, a już dziś cieszyć się można z przyznania jednostce środków dedykowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, dodała Ewa Matecka. Warto dodać, że szpital stawia także na strategiczne partnerstwo z wojskiem i rolę w obronie cywilnej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Trwają 30. jubileuszowe Dni Odolanowa 2026. To weekend z muzyką, rodzinną zabawą i wyjątkowymi wydarzeniami. W sobotę na scenie pojawi się zespół Phil. Dzień później gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski.
5: Zapraszam wszystkich na wspólną zabawę, spotkania, na wspólne spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi, na piękną, super zabawę.
2: Przekazał Radiu Centrum burmistrz Odolanowa Marcin Szorski. W programie znalazły się też zawody wędkarskie, ogólnopolski turniej szachowo-wadcabowy, liczne koncerty, a nawet nocna zabawa taneczna. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, w tym Wesołe Miasteczko, Zamki Dmuchane i Karuzele.
5: Tak jak w zeszłym roku, zapewniamy również dla dzieciaków super zabawę. Ale oprócz tego przygotowaliśmy opaski niezgubki. W zeszłym roku rodzice mogli zapisywać swój numer telefonu i zakładać dziecku opaskę na rękę. Jesteś wtedy pewny, że twoje dziecko, nawet jeśli się zgubi, ma twój numer telefonu. W tym roku robimy tak samo.
2: Dodał burmistrz Marcin Szorski. Radio Centrum jest partnerem medialnym wydarzenia. Szczypiorno Kalisz wzmacnia skład przed nowym sezonem Orlen Superligi Kobiet. Do zespołu dołącza doświadczona macedońska obrotowa Iwana Gakidowa. W swojej karierze zdobywała mistrzostwa Macedonii i Czech, a także triumfowała w rozgrywkach EHF European Cup z tureckim Konyaaltı Spor. Ostatni sezon spędziła w KPR gminy Kobierzyce. Jak podkreśla, jest gotowa na nowe wyzwania i chce pomóc kaliskiej drużynie w walce o jak najlepsze wyniki. Transfer Gakidowej to kolejny element budowy w składu Szczypiorna Kalisz na sezon 2026-27.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostaje do 16:00.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

Yeah.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Japończycy to bardzo kreatywny naród i oni wymyślili teraz lodówki. No cóż, lodówkę zna każdy, hahaha. Powiecie, cóż to za odkrycie? Otóż nie jest to zwykła lodówka. Nie jest to lodówka na przechowywanie żywności. Jest to lodówka na człowieka. Dokładnie tak. To jest taka kabina, do której człowiek może wejść, kiedy jest bardzo upalnie. No i taka kabina ma schładzać organizm człowieka w ciągu kilku minut. I takie to lodówki dla ludzi miałyby się pojawić na przykład w przestrzeni publicznej. No, ciekawe. Ciekawy pomysł, do niego wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Tam tematy ważne, również ze świata. No, ale ta ciekawostka od Japończyków także się pojawi. To już za kilka chwil o 16:00.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży KIM. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży KIM już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży KIM. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Relaks przy takiej pogodzie to jak najbardziej może się udać. 27 stopni tyle maksymalnie dzisiaj na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Do tego bardzo dużo słońca, bez opadów, pogodnie do końca dnia, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego zachodu. Ciśnienie w tej chwili powoli spada, warunki biometeo pozostają obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Przez pogodę nawet o 1/3 spadły zyski właścicieli pensjonatów. Warszawa przygotowuje się do biegu Powstania Warszawskiego. Japończycy zawsze coś wymyślą, tym razem lodówki do schładzania przechodniów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dla jednych ogromne upały, dla drugich deszcz i zimno. Przedsiębiorcy nad morzem mówią, że sezon jest dla nich gorszy o 1/5, a nawet o 1/3. Aura przechodzi ze skrajności w skrajność, a to nieraz przesądza o odwołaniu lub skróceniu wypoczynku. Mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
5: Piekielne upały no to skwierały ludziom, już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda?
4: Ci, którzy dopiero zaczynają urlop, powinni mieć nieco więcej szczęścia. Nad Bałtykiem ma być teraz więcej słońca niż deszczu. Duże utrudnienia na ulicach Warszawy. Niektóre ulice Śródmieścia, Żoliborza i Bielan albo już są zamknięte, albo będą. Wieczorem ruszą dwa biegi Powstania Warszawskiego. Niektóre autobusy i tramwaje pojadą inną drogą. Tam, gdzie to możliwe, warto korzystać z metra. Oba biegi startują z Placu Krasińskich. Pierwszy o 20:15, drugi o 21:17. Jemeńscy Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na Arabię Saudyjską. To kolejny front wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Iran wspiera rebeliantów Huti. Cezary Jaszczyk.
6: Rebelianci ogłosili w tym tygodniu blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti zaatakowali też co najmniej dwa saudyjskie tankowce przepływające przez strategiczną cieśninę Bab al-Mandab. To drugi po cieśninie Ormus kluczowy punkt dla eksportu bliskowschodniej ropy naftowej. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział już, że jeśli Huti nie wycofają się ze swoich działań, Waszyngton zainterweniuje. Na kolejną eskalację w regionie źle reagują rynki. Cena ropy po kilku tygodniach oddechu znów waha się w granicach $100 za baryłkę.
4: Mówiliśmy wcześniej o upałach. Japończycy znaleźli na nie sposób. Na japoński rynek trafiły lodówki dla ludzi. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Twórcy liczą na to, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, gdzie pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Cóż, jak dotychczas człowieka umieszczano w lodówce, to zwykle było jego ostatnie lato. Brawa dla Japończyków za zmianę tego trendu. 3 minuty po 16:00.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: A w głośnikach Marisa.

0: prawie 9 minut po godzinie 16. Po temacie związanym z japońskimi lodówkami dla ludzi, zainspirowany postanowiłem sprawdzić, co jeszcze ciekawego w świecie się dzieje i proszę bardzo, blady strach padł na Duńczyków. Co tam takiego niepokojącego w tej Danii się dzieje? No, otóż po 200 latach nieobecności do Danii wróciły wilki i wywołują one gigantyczne emocje, mało tego, nawet spory polityczne te wilki wywołują. Władze apelują do turystów o zachowanie spokoju, publikują odpowiednie instrukcje. W tych instrukcjach na przykład taka informacja, że dzieci do lat 10 nie mogą wychodzić do lasu bez opieki. No i oczywiście, że słusznie, znamy przypadek pewnej nieletniej w czerwonym nakryciu głowy, która pomyliła wilka z babcią. W oryginalnej wersji bardzo źle się to zakończyło.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.
0: A tymczasem jedna z najpopularniejszych, największych ballad o miłości. The Police, Every Breath You Take.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: serce.
1: Mencer, kim jestem? 20 minut teraz już po godzinie 16, a o 16.30 kolejna porcja informacji z naszego regionu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A w nich m.in. zaproszenie na 66. lewkowskie spotkania z przyrodą. Więcej informacji już za kilka chwil.
3: Reklama.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.

0: 16:30 na zegarach, teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie radni spierają się o pieniądze na sport zawodowy. W tym serwisie zaprosimy też na 66. lewkowskie spotkanie z przyrodą, a w sporcie wygrana kaliskich piłkarzy ręcznych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dodatkowe 1 700 000 zł dla ostrowskiego sportu zawodowego zostało przegłosowane przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego. Choć decyzja o wsparciu klubów zapadła większością głosów, pieniądze nie trafią do nich od razu. Powodem jest spór między prezydentem miasta a radnymi dotyczący sposobu sfinansowania uchwały.
3: Podczas nadzwyczajnej sesji radni przeznaczyli 1 550 000 na dodatkowy konkurs dotacyjny dla klubów sportowych przygotowujących się do nowego sezonu. Kolejne 150 000 zapisano na nagrodę za wybitny wynik sportowy dla piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowia. Przedmiotem sporu nie była jednak zasadność wsparcia sportu, ale źródło finansowania. Prezydent Beata Klimek proponowała, aby pieniądze pochodziły z budżetu przeznaczonego na przebudowę ulicy Rejmonta. Większość rady odrzuciła jednak tę propozycję, argumentując, że nie chce finansować sportu kosztem miejskiej inwestycji drogowej. Radni wskazali inne źródło finansowania, wydatki osobowe Urzędu Miejskiego. Jak podkreślali podczas sesji, takie rozwiązanie pozwala zachować środki na przebudowę ulicy Rejmonta, a jednocześnie zapewnić klubom pieniądze potrzebne przed rozpoczęciem sezonu. Prezydent miasta zdecydowanie skrytykowała taką decyzję. Beata Klimek określiła ją jako zamach na pensje pracowników Urzędu Miejskiego oraz polityczny pokaz siły. Jej zdaniem zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia może wymusić redukcję zatrudnienia, narazić miasto na procesy sądowe i konieczność wypłaty odszkodowań. W jej ocenie uchwała budzi także poważne wątpliwości prawne, dlatego miasto zapowiedziało skierowanie uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu jej weryfikacji. Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii nie zostaną ogłoszone konkursy dotacyjne dla klubów sportowych. Od stanowiska RIO będzie zależało, czy uchwała wejdzie w życie w obecnym kształcie i kiedy kluby otrzymają zapowiadane wsparcie. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W otoczeniu wiekowych drzew i pięknie kwitnących kwiatów oraz śpiewu ptaków z możliwością dowiedzenia się ciekawostek o każdym z mijanych i zaobserwowanych gatunków. Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze zaprasza na 66. lewkowskie spotkanie z przyrodą. Spacer poprowadzi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Początek w niedzielę o godzinie 11:00. Netland MKS Kalisz od zwycięstwa rozpoczyna letnie sparingi. W pierwszym meczu kontrolnym przed sezonem 2026-27 Kaliszanie pokonali w hali Kalisz Arena MMTS Kwidzyn 33-23. Szkoleniowiec Rafał Kuptel podkreśla, że najważniejszym elementem piątkowego sparingu była gra w defensywie.
4: Gdzieś tam pozytywnie. Chodziło mi głównie po bronie. Od pewnej minuty, 15 minuty do pierwszej połowy zaczęliśmy grać agresywnie i to nam gdzieś pozwoliło wyjść do prowadzenia, gdzieś tam i te prowadzenie gdzieś tam powiększać. To jest gdzieś ważny czynnik, żebyśmy agresywni. Zebraliśmy piłki i proste rzucaliśmy ramki, w sensie kontra, szybki atak. Także to gdzieś to z tego jestem zadowolony.
2: Powiedział Radiu Centrum trener Rafał Kuptel. Udanie w barwach Netland MKS-u zadebiutował także nowy środkowy rozgrywający Mateusz Habior. Jak mówi, do wyników w sparingu trzeba podchodzić z dystansem, ale zwycięstwo z wymagającym rywalem daje drużynie pewność siebie.
5: Myślę, że możemy być zadowoleni z tego pierwszego meczu, bo wynik plus 10 z taką drużyną, którą jest Kwidzyn, bardzo dobrą drużyną jak na naszą Superligę, to na pewno cieszy. Mamy mocne treningi biegowe i siłownia też jest bardzo mocna, żeby naładować jak najbardziej te nasze ciało na trudy całego sezonu, bo gdzieś tam w sezonie nigdy nie ma przez obciążenie meczowe, nie ma czasu, żeby dokładać tego obciążenia, więc musimy się jak najlepiej wprawić na cały sezon. No i to robimy i mam nadzieję, że im lepiej się przygotujemy teraz, tym lepsze powinny być wyniki w przyszłości.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior. Przed kaliskimi szczypiornistami kolejne tygodnie przygotowań i następne mecze kontrolne. Najbliższy otwarty sparing z udziałem kibiców odbędzie się 28 sierpnia w hali Kalisz Arena. Rywalem Netland MKS-u będzie Rebut KPR Ostrowia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 17:00.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4.

0: 99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na spacer, ale nie na byle jaki spacer. Pogoda sprzyja spacerom, można wybrać się na przykład na spacer z czworonogiem. Zachęcają do tego wolontariusze ze schroniska dla zwierząt w Kaliszu na ten tradycyjny, cieszący się szczęśliwie popularnością niedzielny spacer z podobiecznymi schroniska. Ja przypomnę, że takie spacery odbywają się co niedzielę od godziny 13 do godziny 15. Warszawska 95 w Kaliszu. Co trzeba zrobić, jakie warunki trzeba spełnić? Wystarczy przyjść i wypisać kartę spacerową. No i warto być dorosłym, pełnoletnim, albo być z osobą pełnoletnią, bo psa wyprowadzają tylko osoby dorosłe. Zachowaj odstęp między spacerowiczami, nie dokarmiaj psów, no i wszystko później dzięki temu sprawia, że pieski są dużo szczęśliwsze. No dobrze, to odsyłam w takim razie też i na stronę schroniska, a teraz gram dalej. Passenger w głośnikach, w kolejce już m.in. Benjamin Ingrosso.

y la música.

0: Czy czujesz ten rytm? Pytał Enrique Iglesias. Ja mam nadzieję, że odpowiedź jest pozytywna. A tymczasem już 6 minut zostało do godziny 17.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: O 17 opowiemy m.in. o wyjątkowym konkursie, gdyż amatorzy pływania na byle czym zjeżdżają do Augustowa. Jak co roku jest to naprawdę dość zabawna impreza, a o szczegółach posłuchacie za kilka chwil.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W okolicach 27 stopni, teraz na termometrach na południu Wielkopolski. To jest już na dzisiaj temperatura maksymalna, do tego bardzo dużo słońca, pogodnie i do końca dnia tak właśnie powinno pozostać, bez opadów, ze słabym już tylko wiatrem wiejącym z kierunków południowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minę
2: 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Donald Trump grozi Unii Europejskiej za karę na Google. Amatorzy pływania na byle czym zjeżdżają już do Augustowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzega przed tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników.
5: My znamy rozwiązanie.
6: Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego.
4: Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony lotniczej we wtorek. W Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. A Trump grozi Unii Europejskiej za karę nałożoną na amerykańską wyszukiwarkę Google. Komisja Europejska ukarała Google grzywną w wysokości 890 milionów euro za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
6: W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami końcowymi a przedsiębiorcami. Firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
4: Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. W odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące. Zapowiedział, że Unia za to zapłaci. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia nowego lotniska Port Polska między Warszawą a Łodzią, dawnego CPK. A to planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony ze stolicy właśnie na to nowe lotnisko. 17 wehikułów wodnych wystartuje w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Zawody pod hasłem Co ma pływać, nie utonie odbędą się jutro po południu w Augustowie. Oprócz dobrej zabawy są też nagrody o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 3 minuty po godzinie 17, a my zaczynamy już teraz
1: hity ponad czasem.
2: Na dobry początek Bee Gees.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.

0: Brad, za nami 15 minut, teraz już po godzinie 17. Jak co weekend, jak co sobotę i niedzielę o tej porze na antenie Radia Centrum. Wasze ulubione przeboje sprzed lat, czyli hity ponad czasem. A co przed nami? Zespół The Beach Boys. No i to jest zespół, który zaprasza nas na spotkanie z dziewczynami z Kalifornii w tej chwili. California's Girls, w kolejce Geronimo, będzie jeszcze Robert Chojnacki, Prawie do nieba. To jeśli chodzi o te przeboje sprzed lat.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

I już tylko 28 minut pozostaje do godziny 18. Hity ponad czasem na antenie Radia Centrum wybrzmiewają. Za nami w rytmach reggae Robert Palmer i UB40, a przed nami podróż w czasie do początków samych lat 70. Simon i Garfunkel, no i Cecilia.

Dziś dużo bardziej popularna i znana chyba każdemu wersja zespołu The Vamps z 2014 roku, ale to ten sam utwór Cecilia za nami. Za 25 minut godzina 18, no i w hitach ponad czasem prezentujemy często te pierwotne wersje przebojów sprzed lat. Podobnie jak w tym wypadku utwór, który już został wykonany w samplach, wielki powrót tego utworu w samplach David Guetta i Bebe Rexha. Korzystali z utworu Blue od Eiffel 65, a sam przebój z lat 90. Dziś mamy okazję sobie przypomnieć. Co ciekawe, zdradzę w ramach ciekawostki, że początkowo sam singiel okazał się wielką klapą i sprzedał się w liczbie zaledwie 200 sztuk. No a teraz znamy go wszyscy.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
0: Reklama.
3: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jedzie Tour de Pologne kobiet. Dwie Polki w pierwszej dziesiątce dzisiejszego odcinka. O tym powiemy już o godzinie 18, ale wróci także temat pożarów lasów w Hiszpanii i Francji. Ludzie muszą się ewakuować. Polska także do samej Hiszpanii wyśle powyżej 100 polskich strażaków, którzy wesprą akcje gaśnicze. Do tych tematów wrócimy już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie zespołu parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavier and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro zrobi się ciepło, nawet trochę gorąco, bo ostrzeżenia przed upałami pierwszego stopnia będą obowiązywać. Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski jutro do 30 stopni. Do tego pogodnie, dużo słońca, słaby wiatr powieje z zachodu, a wieczorem i w nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe, że pojawią się burze. Ta sytuacja pogodowa może być dość dynamiczna, gdyż już w poniedziałek kolejny znaczący spadek temperatury.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Właśnie minęła
2: 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ludzie muszą się ewakuować. Zmiany w cennikach PKP. Więcej za transport roweru i dużego bagażu. Dwie Polki w pierwszej dziesiątce dzisiejszego odcinka Tour de Pologne Kobiet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy osób ewakuowanych. Hiszpania walczy z pożarami, najgorzej jest w środkowej części kraju w okolicy Madrytu. Premier Pedro Sánchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
3: Do Hiszpanii na pomoc poleci w przyszłym tygodniu ponad 100 polskich strażaków. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary z powodu silnego wiatru. Z ogniem zmaga się też południowo-zachodnia Francja, gdzie ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Jeden z niekontrolowanych pożarów rozprzestrzenia się obecnie w kierunku miasta Bordeaux. Zostajemy jeszcze we Francji. 6 osób zatrzymano i udaremniono atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Koło synagogi znaleziono samochód z karabinem maszynowym. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
5: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
3: Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Lubartowie drugi etap i umocniła się na pozycji liderki wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Na 8 pozycji finiszowała Olga Wankiewicz, a na 10 Kaja Rysz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: Już prawie 3 minuty po 18.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

Roztańczony Rick Astley w głośnikach, w hitach ponad czasem, 14 minut po godzinie 18, sobotni wieczór, a w Ekstraklasie Śląsk-Wrocław prowadzi w tej chwili 1-0 z Górnikiem Zabrze, 43 minuta spotkania, a my teraz kierunek stolica z zespołem T-Duff.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723-666-620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

Wieża radości, wieża samotności, sztywny pal Azji za nami. 27 minut pozostaje do godziny 19. To hity ponad czasem. Bardzo przyjemny, sobotni, wakacyjny wieczór. Jutro będzie jeszcze bardziej wakacyjnie, jeszcze bardziej gorąco. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Nawet do 30 stopni, więc cóż, niedziela będzie na pewno wyjątkowo ciepłym dniem. Jutro także w towarzystwie hitów ponad czasem, oczywiście, tak jak co weekend, w sobotę i w niedzielę po godzinie 17.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak. Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: czasem, a za kilka chwil porcja informacji z Polski i ze świata.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Ciekawostka dla tych, którzy do Trójmiasta w najbliższym czasie się wybiorą, bo do portu w Gdyni zawitał gigantyczny kontenerowiec, jeden z największych na świecie. I o tym też posłuchamy za kilka chwil. Posłuchamy także o ofertach pracy sezonowej, wakacyjnej pracy sezonowej za granicą. No, skoro już o pracy mowa, to za to godne wynagrodzenie się należy. Najlepiej jakby było za nic. Money for nothing w głośnikach. Tematy, o których mówiłem już za kilka chwil o 19:00, a teraz już Dire Straits.

0: Radio Centrum. Hity. Ponadczasem. Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Przed nami gorący dzień. Na termometrach zobaczymy nawet do 30 stopni w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Ostrzeżenia przed upałami dotyczą naszego regionu. Do tego słaby wiatr powieje z kierunków zachodnich. Jeśli chodzi o zachmurzenie, w ciągu dnia powinno być raczej pogodnie i słonecznie, niewiele chmur, ale ta sytuacja pogodowa może być dość niepewna, bo w poniedziałek zrobi się już dużo chłodniej, a więc niewykluczone, że w nocy z niedzieli na poniedziałek pojawią się jakieś burze. Do tego ciśnienie w ciągu dnia będzie cały czas spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Amerykanie chcą międzynarodowej konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Są oferty pracy sezonowej za granicą. Warto sprawdzić pracodawcę. 400-metrowy kontenerowiec zawitał do portu w Gdyni. Zostanie na weekend. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone chcą w przyszłym tygodniu zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormus. Donosi o tym portal Axios, powołuje się na źródła w Białym Domu. W spotkaniu mieliby wziąć udział ministrowie obrony z państw zachodnich i krajów Bliskiego Wschodu. Szczegóły reporter Cezary Jaszczyk.
4: Uczestnicy planowanej konferencji mieliby omówić szansę na utworzenie międzynarodowej misji do ochrony żeglugi w cieśninie. Amerykanie chcą teraz, by ich sojusznicy wysłali do regionu m.in. jednostki do rozminowywania, okręty wojenne i drony. Pomoc innych państw z pewnością zadowoliłaby Donalda Trumpa, ale z wielu krajów pada jeden zasadniczy warunek. Jeśli misja miałaby ruszyć, najpierw Teheran i Waszyngton muszą zakończyć wymianę ognia w cieśninie. Jej odblokowanie poprawiłoby sytuację na światowych rynkach, przede wszystkim obniżając ceny ropy naftowej.
3: Wakacje to dla niektórych czas sezonowej pracy za granicą. Można zarobić około 15 euro za godzinę. Przed decyzją o podjęciu pracy w Holandii czy Francji warto zgłosić się do doradców unijnej sieci EURES, żeby sprawdzić daną ofertę. Zachęca do tego dyrektor Wrocławskiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki.
5: Bezpłatnie pomagają oni zweryfikować ofertę, wyjaśniają warunki zatrudnienia, informują o przepisach obowiązujących w danym kraju i odpowiadają na wszystkie pytania, które pracy za granicą w danym miejscu mogą dotyczyć. Jeszcze zanim do tej pracy pojedziemy.
3: Najczęściej może chodzić o ukryte dopłaty za zakwaterowanie i dojazd. Gigantyczny kontenerowiec przybył do portu w Gdyni. MSC Venice ma prawie 400 metrów długości, 54 szerokości. Zacumował przy nabrzeżu helskim. Było to możliwe dzięki wieloletnim inwestycjom w dostosowanie portu do obsługi największych statków świata. Zostanie w Gdyni przez cały weekend. Można się wybrać do portu i go zobaczyć. Jagiellonia wygrała z Koroną pierwszy sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. W Białymstoku było 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 89. minucie Słoweniec Nik Prelecz. W Zabrzu Górnik gra ze Śląskiem, a wieczorem jeszcze dzisiaj Lech Krakowia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 19, no to jedziemy dalej z hitami ponad czasem. Na Harleju jedziemy teraz już. Zespół Jam w głośnikach. Wspomnienie tego motocykla. A w kolejce m.in. Mike Oldfield. To za chwilę będzie także Magic Monday. I między innymi Chris de Burgh. Więcej nie zdradzam, zostańcie z nami.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

I love the night. O tej nocy śpiewał Chris de Burgh, ale do nocy jeszcze troszkę czasu pozostało. Zachód słońca dzisiaj o godzinie 20:49. Wciąż ten dzień jest zdecydowanie dłuższy od nocy, a to noc wyjątkowa, bo to w końcu weekend i dodatkowo okazja do świętowania. Kto dziś ma taką okazję? Między innymi Antoni, Dariusz, Franciszek, Jakub czy chociażby Krzysztof. Z racji tego, że też Krzysztof pojawia się wśród solenizantów. Dzień Świętego Krzysztofa, co za tym idzie, dzień bezpiecznej jazdy, dzień bezpiecznego kierowcy. To w kalendarzu świąt nietypowych na nas czeka, więc drodzy kierowcy, jedziemy ostrożnie dziś jak najbardziej. No właśnie, weekend trwa, o tym wspominałem, ale jedną z piosenek wybiegniemy teraz już do końca weekendu. Co nastaje po weekendzie? No niestety ten poniedziałek tylko w piosence, także spokojnie, bez paniki. Manic Monday, Bangles w głośnikach, a w kolejce, uwaga, uwaga, Krzysztof Krawczyk. To już za chwilę.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
2: Ponadczasem Radio Centrum.

Fantastycznie brzmiące lata 80. na antenie Radia Centrum, to był Sir Elton John, a przed nami to już będą polskie lata 80., początek tej dekady i budka suflera. Hity ponad czasem.

To Olivia Newton-John w hitach ponad czasem na antenie Radia Centrum. Tymczasem mecz ekstra klasy zakończony. Górnik Zabrze 2-0 wygrywa ze Śląskiem Wrocław, a niebawem rozpocznie się mecz Lecha z Krakowią. To dzisiaj o godzinie 20:15. Co przed nami, jeśli chodzi o muzykę? Teraz już duet Roxette. Hello!

0: Już tylko 11 minut zostaje do godziny 20.
1: Warto się wybrać.
0: Już jutro do Pleszewa w podróż po mocnych brzmieniach i delikatnych dźwiękach. Słuchacze zabiorą artyści, którzy wystąpią w ramach cyklu Muzyczna Strefa na Rynku w Pleszewie. Organizatorem wydarzenia jest Zajezdnia Kultury w Pleszewie. A kto wystąpi? O tym możecie przeczytać chociażby na naszej radiowej stronie, ale o godzinie 18 wszystko się zaczyna. Między innymi Agata Górecka, Lipińska i Q-Artist. Muzyczna Strefa na Rynku w Pleszewie już w najbliższą niedzielę, początek 18, wstęp wolny.
1: Radio Centrum z kulturą.
0: Więcej informacji o wydarzeniach w regionie przeczytacie na naszej radiowej stronie na rc.fm, a tymczasem w hitach ponad czasem Avillion i Roxy Music.

0: To Kim Wilde na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, życzę dobrego wieczoru. Zostawiam was z hitami ponad czasem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Jutro zrobi się naprawdę ciepło i to odczuwalnie ciepło, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, a na termometrach do 30 stopni. Do tego sporo słońca, niewiele chmur, słaby wiatr wiejący z południa, ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać, no i w nocy najpewniej nastąpi dość gwałtowna zmiana pogody, bo w poniedziałek już ma być zdecydowanie chłodniej, niewykluczone zatem będą jutro wieczorem i w nocy burze.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polscy strażacy szykują się do wylotu do Hiszpanii na pomoc. Biolchem najbardziej atrakcyjny w liceach, kierunki medyczne na studiach. Dwa medale zdobyli Polacy na Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków. Mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. Będą się rotować, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
4: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
3: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. W Hiszpanii i Francji szaleją wyjątkowo silne pożary. Swoje domy musiało opuścić w obu krajach łącznie 200 tysięcy osób. Klasy o profilu biologiczno-chemicznym w liceach oraz kierunek lekarski na uczelniach były hitami tegorocznej rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach biolchem ubiegało się nawet 5 kandydatów, a jeśli chodzi o kierunek lekarski, na niektórych uczelniach było nawet 38 osób chętnych na jedno miejsce. Trwa najtrudniejszy okres dla zwierzęcych schronisk. Wiele psów właśnie w czasie urlopu zostaje wyrzucanych z domu i trafia do schroniska. Lato to też okres, gdy rodzi się najwięcej kotów, mówi Marcin Kołodyński, zastępca dyrektora schroniska w Bydgoszczy.
5: Największym problemem jest zapewnienie opieki kociętom. Koty są zwierzętami w ogóle wrażliwymi i bardzo często w schroniskach chorują, trzeba je leczyć.
3: Podobnie było w poprzednich latach. Bydgoskie schronisko regularnie apelowało o domy tymczasowe dla kotów, podkreślając, że okres letni to czas corocznego kociego baby boomu. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywanych w Oklahomie Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut. Po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
6: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
3: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Druga pod koniec sierpnia w Poznaniu. O medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

Alors pour toi, pour moi,